0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

razem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochłbym, kiedybym ja wyprzągłej.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije, kany między turniami kłazicka.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LMFM. Mela Pełechacz.
1: Mirko Pełechacz.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignycy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego torzestwenne poświęcenia. Proces rychtuania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranoho złodija. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 wersnia septembra 2025 roku, a podalsze zniszczony i potiaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignyckiej Parochii. Od razu po tym Lignycka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał Bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawił w Lignyckim chramie przy uczasty dalszej hierarchii u bohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignycki rajonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky wiazneci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dijań, ocinęno na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia seret wiernych. Okrem toho sprawcia odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelizniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerez hraniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramkach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu toho typu i z ukraińską uczestnią, a jednoczesno to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerem, Zakarpacką Oblastną Radą, je podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożni implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 16 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy Wihorlat bude jednym z 93 takich zgrupowań dijuczych w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Spryny mamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żyteliów, na które budemy hodne z hosnowatej finansji Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być cilene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitoł słowacko-ukraińskich odnosyn i sprijamym dosiahom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który bude może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na Medwładny dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie budelem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą maje być realizacja projektów. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturę

akcentom na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł buda akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowysny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na mecz władnej dohovor o czerze zgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie je rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszej terytorialnej urowny i z ohladom na geograficzny, transportny i obczestwenny związek z przygraniczną obłastią na ukraińskim boci. Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy jest w Europie hosnowanym instrumentem, który służy na czerpania finansy z programu Europejskiej Unii. Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożliwia współpracować efektywniejsze, realizować w jedno projekty, prostsze hosnować dostępne finanse i jednocześnie posilniować gospodarkę socjalną i terytorialną sonależność. Poniedziałek, 25 maja 2023 roku. Podczas Biennale w Krynicy wręczali premium imienia Wasyla Turoka Hetesza zasiadała i Światowa Rada Ruseniu. Autor dopisu Petro Medwid. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2023 roku odbyło się 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Lemkiw i Todd Rick zeszli się Rusyny z wece dzierżaw Europy. Biennale w sobotu poczynało tradycyjno w Krynici, gdzie ta podia odbywała się i poprzednie roki. Nowotą było, że na drugi dzień uczestnicy przenieśli się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wysoła, gdzie kulturny program prochodził na miejscowym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Ruseniu. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Ruseniu. I strzelenił byli przysutny Stefan Lawenec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i člen Światowej Rady Rusyniu za Maďarsko, Georgi Fircak, podpredseda Rady i člen za Rumuniju, Martin Karaš za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, przedsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestnik Miron Dżunia, którego powierzył člen Światowej Rady Rusyniu Michajło Fejsa. Przysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiw, a jednocześnie czesny člen Światowej Rady Ruseniu. Stefan Lawenec okrem inszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Ruseniu, które mają odbyć się w 2027 roku w Maďarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Ruseniu, zasiadania kongresu je planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu, choć toczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marzec, bo jak raz tołdy u 1991 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu, konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nebudany kulturny program, którym się jednocześnie odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolidne. W Medzilabirciach odbyde się i wręczenie nacjonalnej premii za rusyńskie umienia imienia Iwana Manajla pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mista Wac w Maďarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej roczności rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której bude zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalnie poczęło przy hrobi Epifana Drewniaka Nikifora na cintery w Krynicy odsłużeniem pana Hidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiwskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny stritele się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Ruseniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Dućwajfer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard z uczestnej lemkiwskiej poezji Petro Murjanka. Pak, że program podążał u starym zdrowotnickim dobi.
Na peryd uczasny mogli posmotryć sobie wystawu rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowyna, ale ciła Karpacka Ruś, kiedy na wystawu obrazy przywezli i Stefan Lawydec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykułaj z Białoweży. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiuskoj Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 światoczno odkryli dr Stefan Lawydec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Duć-Fajfer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiu, którego je wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świąteczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to litwski ensemble dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się ensemble Rusnak, który dije przy Drużstwie Rusnak z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, ensemble dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiu, Usetak Nebude z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy. Na drugi dzień na amfiteatrii u Wysoi wystąpili Lastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba, która przyszła z Niagowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii można było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Duć-Fajfer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popołudnie, po wystąpieniu teroczki, była świąteczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lawydec, hołowa Światowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Światowej Rady Rusyniu, to rik zdobyła profesor Olena Duć-Fajfer. Rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim lemkiuskim Rusi je od 1980 roku. Je jednym z hołownych dijaczy Stowarzyszenia Lemkiu, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby szto rachułaty, no wspomniany cholem pośredni opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełom w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynam przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zmienit dalej bude robity na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Duć-Fajfer była wrze w minułosty nagrodzona premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Mefodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Chodynki, którą udzielują Rusyny w Madziarsku. Na premiu imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Duć-Fajfer nominowana Wszedrżawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki i z Madziarska. Besida na przywitania Jary i we wstup do lita. Autor wisty Seweryan Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiuskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściu Ruskim i Łysowi, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, prasowego organu Stowarzyszenia Lemkiu, to czysło 2, 209, za miesiąci marec, kwiecień 2026. W poślednim numerze poczytamy Marienne Mastati Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskim Raju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokojnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa, Seweriana Kosowskiego, Epifan Drowniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nikyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrum Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michał z Ohołosi, Oleny Duć-Fajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowyny na nowyny Nelem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimki z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominat i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olgi Perehrym, aktorki teatru Stowarzyszenia Lemkiu, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykajucza dawnej i współczesnej rusyńskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyn na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos Mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiuski język perewił Murjanka. Jest i smutna czas. Depraszczamy pokinoho Sławomyra Kaniuka. Słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiuskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiuskie organizacje oprzyludnili spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie.
Sygnataryi dokumentu jednoznaczno odtynają się od żestiu i dijań, które mogą być interpretowane jak wysłowienia popertia środowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to необхідним є, żeby unikać takiego dijania, które może wести do napróżeności i podziwiu. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mirnego współistnienia i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tiż zas ponowili swój sprotyw z ladom rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łękowina obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie, jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska-rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Köczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

tysięcy miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Perwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

Moja obowiązkowa lektura, a do których kiedyjem teper wernuła bars ich ciniu i bars mi się podabajut. Proto następna pered nami pod nachołowką partyzant i hneska jej pierwsza czast. Witer lechko kołysał złotystym moriom podolsko pidyjirskoj pszenyci prosa i greczkę, a słońce w południenni horiaczci pekło, prypikało, wypełniało powitria pereminliwo dyrhajuczyma świtlikami, szto żadno wypywszy wszytku raniszniu rosu mygotile nad pidyjirją jak proun bożok ze swoją ognistą strią władije nad dziewiciami ład wodnymi lelijami i didylijami. Wydiło się, że nie było żywej istoty, która w tej spekoci nie horiłaby żażdą świeżego, ożywlejuczego chłodu, która by nie hornuła się do bajkowej tiny, żeby tam pod krołami lisowej wyły zaczerpnuty propachne noho fimiamą powitria. W karmazynowej pestri chustci, zakrywajuci lice od speky, w czerwonym sarafani i czornym gorseti, kraczała z korowodą po zeleni łuci selska diwycia. Bliżyła się do studni z żurawlą, szto stojała na kraju hotaria. Na kameralni dorozi, osadzeni riadamy, chabzyny, kalyny i płaczuczych berez, pidnosyli się kłub drhajuczego porochu. Z pomedzenego wynurjali się dwa istci, szto na podilskich arsamakach proderli się pekuczą kurjawą. Prystudny się sperle i pokutujuczej ta natal nie wyczekuwał tak zahasyty pragnienia jak oba zakurene istci. Ony zostupyły skony i selska krasowycia w karmazynowej zawłytci z oczy kotroj mąż było tyż bez kince pyty podała im ochładzajuczej napij. Młody izdec był rozgryty na lice, ale widno było, że sesa horiucza róża nieprzyrodnia w neho, szto ona chwilowo wyklikana speką dnia spidnej probywała znaczena terpinią blidist. Jedna jego ruka spoczywała na czorni zawiasci, a hnuczka, wysoka postać, nie projawlała już tej siły, z jaką aczej niedawno zatynała po herojsk szablą. Wojowniczyst jego prymet ruchił stajała. Znaczyła się lekko wianucza, bezsylnist, ta popry tym ślidy nie znikszoj, iszczo do cna świżosty rozlali się adde po jego lycy. W oczach moż było spostereczy tużliwist i zatoplinia w dawnyni. Jego mużeskę w pewneny czerty lycia okraszenoho kuczeriamy czornoho wołosia odkrywali się koniec kińciom w republikańskiej borodi, kotra na salonowych parkietach nie woliła, a czy inne jedno żenocze serce. Choć szerokie krysy
zatieniowały Dakus jego lice po zamaszystej

szabl przypięty do boka, po żławskim żakieti i pantalonach, poznaty w nim jedynego z tych zapalonych szuhajów, co niechłodno przyzerali się krwawym diłam wedenym po bastylijach, brukach, barykadach, a brali uczast żywu i horiaczo, stawali w pierwszych riadach, probywajuczy soj krwawu drogu do ciły. Jego towarzysz to uszne dżentelmen z republikańską brodą, to ne żuławski elef, win do ocz prekrasnoj diwy ci ne zazerat. Jego lice hejby oblate było wodą, dołgym, wynoszonym hałatom wterał win czoło i mymrał niezrozumiałe słowa, hejby proklinał pekuczy świt i wzbychał za chłodną doliną Jeszurum. To był Hasyd, potomok kabalistycznych, starozakonnych alchimistiów, dostojny i naśladnik tych cudotworców, co przed wiekami na tym samym miejscu tak filozoficznie wele diła z królową Boną, a takoj jeden z tych, co wośłato Szuszan Purym, dostupyły sławy byty w ciłej okolicy Grodka zastupnikom Salomonowego rabbi, kole tot po prazniczomu wyberał się ze swoima heroldami do syna w smerecznym Harona Nowomodnego, kotrój czeres san puszczał promom ludy na drugi zasański świt. Jego dołha, zawywana broda była połowyną szpakuwata, kark dołhi, hejby ses studenej żurawel, ruky suchy, kostysty, a ołowu wkrywała pohryszna izraelska aksamycka. Pleczom zaszmarenu mał wiasku tenderyci, jak witku spokoju, jak fanu hołosiaczu ludiam, szto stojaczy i pidnią człowiek, rap Boży, znajuczy lemda jaku jedną piseń z hemory i den jarmaku w Berdyczowi. Powicz mi, diłko, napywszy się do syta, aż teraz wizwał się młody partyzant. Jak daleko iszczy do Peremyśla? Selanka roześmiała się szeroko, jak śmiłut się lemdity i żeny, i seret śmichu, pozerajuczy spit czerwenocho husate, postupyła steżką do seła. W tej chwili doletiły do nich dyke zwuky bakchanalnej muzyki, z kotryma mieszała się melodyja barykadowego żanru. Oba istci poniali śmich Selanki. Z protylnej strony bliżyła się gromadka polskich gwardyjciów w uniformach nowopowstalenej Narodowej Gwardyi i śpiewajuczy pidnesenu piśń znikała w peredmistiu. Pered zdorożenyma istciami stojał Hrad Peremyśl, cil ich drogi. I już potomok alchimistiu nie narikat na bezwygidną spekotu, ale popry towaryszu jak Don Kiszot Bożenkat wybichł na swojej szkapyni na widok tak wyczekuwanych peremyszelskich rohaczok. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę, a na następną część zapraszam już za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta tchnyszky, żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyszok jest jak tiło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyszkę z towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
4: Dobry den. Witamy Was, naszu drogi słuchacze, i serdecznie prosimy na 68. odcinek audycji Radio Czytalnia, w jakim będziemy besidować o oświeci. Wspomnimy ile kiełsku heroiniu, uczytelku Aleksandru Wisłocku. Aleksandra Wisłocka urodziła się 16 maja 1912 roku w Żdynie. Była dziłką uczyteli Anny i Aleksyja. Życie Aleksandry było ciężkie ze względu na to, że Żdynia i okoliczne seła były w czasie I Światowej Wojny frontowymi sełami, a niania zabrali do Talerhofu. Do osnownej szkoły Aleksandra chodziła w Hańczowi. Pak ze swoją sestrą Juchaską wczyła się w uczytelski seminaryj w Gorlicach. Po skończeniu nauki nie miała stałego miejsca zatrudnienia, głównie ze względu na swoje lemkiłskie pochodzenia. Wczyła w szkoła w Klimkiłci, Bodnarci, Świadkowi Wielki, Orychwałdi, Ludczy koło Jasła, Kwiatony i Radocyni. Pierwszy raz została aresztowana przez Hitlerowców 25 czerwca 1941 roku. W więzniczy w Jaśli przesiedziła 6 miesięcy. Pak 6 września 1943 roku została zaperta w Jasielskiej Bursi, gdzie gestapo utworzyło więzniczy. Oskarżono jej o działania proti Niemcom. 24 września 1943 roku zginęła straszliwą śmiercią. Rozszarpali jej specjalnie przeszkoleni do tego hitlerowskie psy. Prawdopodobnie została pochoronena na żydowskim cmentarzu w Jaśli, ale miejsce mogiły nie jest znane. Sudźba brata Aleksandry, światłego człowieka i uczytela Mirosława Wisłockiego była bardzo podobna. Zginął paru dni skorsze 19 września 1943 roku. 19 maja 1990 roku w szkole w Gładuszowi oficjalnie nadano imię Aleksandry Wisłockiej, lemkiłskiej patriotki i diaczki. Było to możliwe głównie zawdzięki tołdyżniomu dyrektorowi Romanowi Madzuli. Posłuchajmy, jak w liście do dyrektora Madzuli wspomina Aleksandru Wisłocku Gorlickiej Bursak Petro Fecica.
7: Wielce szanowny panie dyrektorze, wyrażam hołd i najgłębsze podziękowanie panu dyrektorowi w związku z przyswojeniem Szkole Podstawowej w Gładyszowie imienia Aleksandry Wisłockiej. Jest to gest, na który Łemkowie oczekiwali dziesiątki lat. Niech patronka Szkoły Podstawowej w Gładyszowie przyczynia się do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu prawdy, przyjaźni i służby dobru ogólnemu. W załączeniu wspomnienie, w którym podkreślam te momenty z życia patronki, o których nie pisałem w artykułach. Aleksandra Wisłocka po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Gorlicach w 1930 roku przebywała u rodziców nauczycieli w Hańczowej. W tym czasie nasilał się w Polsce wielki kryzys gospodarczy. O jakąkolwiek posadę, a przede wszystkim nauczycielską, było bardzo trudno. Dla mnie rodzina Wisłockich była punktem odniesienia. Marzyłem, by tak jak dzieci Wisłockich, Aleksandra miała jeszcze siostrę Joannę i dwóch młodszych braci, Mirosława i Rodiona, dostać się do gimnazjum w Gorlicach. Chociaż ciągle o tym myślałem, a nawet modliłem się, zdawałem sobie sprawę, że w mojej sytuacji, chłopca wiejskiego z biednej nawet na ówczesne warunki wiejskiej rodziny, jest to bez cudu niemożliwe. I taki cud właśnie nadszedł. W Gorlicach w owym czasie wznowiła swoją działalność Ruska Bursa. Członkiem zarządu bursy był właśnie ojciec Saszci. Tak zdrobniale wołano Aleksandrę, Aleksy Wisłocki. Od niego otrzymałem pierwszy sygnał co do szansy wyjazdu do Gorlic na dalszą naukę. Do bursy przyjmowano bowiem właśnie takich biednych, wiejskich chłopców, aby umożliwić im dalszą naukę w Gorlicach, w gimnazjum imienia Marcina Kromera. W tym momencie wkracza w moje życie Aleksandra Wisłocka. Postanawia zrobić wszystko, co w jej warunkach możliwe, abym mógł dalej kontynuować naukę w Gorlicach. Czyni starania w kierownictwie szkoły powszechnej w Gorlicach o przyjęcie mnie do 7 klasy. Klasy niższe nie wchodziły w rachubę ze względu na mój wiek. Miałem już wtedy 16 lat. Dyrekcja szkoły na usilną prośbę Saszci zgadza się przyjąć mnie do 7 klasy bez egzaminu. Zastrzeżeniem jednakże, że muszę się wykazać znajomością języka niemieckiego z zakresu 5 i 6 klasy. Oczywiście Saszcia bez wahania podejmuje się przygotować mnie z tego języka w ciągu kilku wiosennych miesięcy 1933 roku. Dramatyzm mojej sytuacji jednakże nie kończy się. Ja, jako najmłodsze dziecko w rodzinie, pełniłem obowiązki pastucha. Codziennie rano i po południu wychodziłem z bydłem na pastwisko w góry, około 2 km od zabudowań wiejskich. Nikt w rodzinie nie mógł mnie w tym zastąpić. Zatem czas, który mogłem poświęcić na lekcje, to był ranek przed wschodem słońca. Saszcia i tu nie odmawia mi swojej bezcennej pomocy. Codziennie wstaje o 4-5 godzinie, aby odbyć ze mną lekcję. Robi to wszystko nie licząc na żadne honorarium, bo od moich biednych rodziców czego można było oczekiwać? Przygotowała mnie dobrze. W czerwcu bez trudu zdaję egzamin z języka niemieckiego i jestem przyjęty do szkoły powszechnej w Gorlicach. Ukończenie szkoły powszechnej było warunkiem starań o przyjęcie do gimnazjum w Gorlicach. Warunek spełniłem. Zdałem do gimnazjum. W ten sposób realizuje się moje największe marzenie życiowe. W 1938 roku zdaję maturę, a po wojnie kończę prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jak wynika z powyższego, moje wykształcenie zawdzięczam głównie Aleksandrze Wisłockiej, jej graniczącej z bohaterstwem postawie. Aleksandra Wisłocka już w tym czasie startuje z posłannictwem, służyć ludziom, w życiu zwłaszcza ludziom biednym i pokrzywdzonym. Kiedy wreszcie otrzymała możliwość wykonywania zawodu nauczycielskiego, jest przerzucana do różnych szkół i miejscowości. Klimkówka, Bednarka, Świątkowa Wielka, Lubcza koło Jasła, Kwiatoń, Radocyna. Ma trudności z egzaminem kwalifikacyjnym. Naraziła się, bo w czasie konferencji nauczycielskiej upomniała się o język ruski w szkołach łemkowskich. Aleksandra Wisłocka była niezwykle skromna i bezpośrednia w codziennych kontaktach z prostymi ludźmi. Nigdy nie dawała odczuć, że jest kimś wyższym, różniącym się od swoich rozmówców. Była zawsze otwarta dla innych ludzi. Śpieszyła z każdym rodzajem pomocy, przynosząc ulgę tym, którzy cierpieli z jakiegokolwiek powodu. W środowisku wiejskim stanowiła jakby ośrodek, wokół którego gromadzili się chłopcy i dziewczęta, a i starsi ludzie pełną garścią czerpali z jej bogatej osobowości. Pomagała też swojej mamie, Annie Wisłockiej, w działalności kulturalno-oświatowej w Hańczowej. Między innymi w przygotowywaniu sztuki scenicznej Wertep w Karpatach czy Wiflejemska Nicz. Aktywność i dynamizm to dalsze cechy wyróżniające Aleksandrę Wisłocką. Nie znosiła bierności. W ciągu jednego roku swej pracy nauczycielskiej w Radocynie potrafiła organizacyjnie przygotować całą wieś do walki z hitlerowskim okupantem o wolność, o wyzwolenie kraju. W sprawach zasadniczych była pryncypialna. Kiedy przyjechała w 1943 roku do Radocyny policja, aby ją aresztować, Aleksandra miała możliwość ucieczki przez granicę. Cała ludność Radocyny, nie wyłączając Straży Granicznej, bardzo ją lubiła i gotowa była pomóc jej w zorganizowaniu ucieczki. Odrzuciła tę możliwość. Najwidoczniej uznała, że w sytuacji, kiedy inni ludzie dostają się w ręce gestapo, ona nie może uchylać się od tego losu lub przeznaczenia. Szła przez życie, czyniąc dobro i prawdę, by w końcu złożyć swoje młode życie w ofierze tym ideałom i wartościom. Z należytym szacunkiem, magister Piotr Fecica. Kraków, 10 maja 1990 roku.
4: W archiwum Osnownej Szkoły imieny Aleksandry Wisłockiej w Gładuszowie nachody ciawelo spomeny uczennyki u tej wyniatkowej uczutelki. Wszystko wspominają jej bardzo ciepło i z wielką poszaną. Tak jak najczęściej wspominamy uczuteli, którzy nauczyli nas czytaty i pisaty. Pierwszy uczutel. Wspomnął im jeden dawny dzień. Pierwszy raz w życiu perestupił im porich szkoły. Wszystko wydiło się mi czudne i niezwyczajne. Wielka klasowa tablicia błyszczacza pod słonecznym promieniom, biła skryplacza krejda, łałki, szto pachli świeżą farbą, aż i zwykły dzwonka, trwożny i peranymajuczy. Uczutel woszł do klasy z pakunką knyżok pod pachą. Kiedy wyczuły, z jaką radością wzięły się kryczaty: uczytel bude rozdawał nam knyżeczkę. Chodźmy dobry znali, że każdy z nas dostanie knyżku, my byli nieterplaczy. Kortiło hulnuty go uczytelowy i wyrwaty mu knyżkę z róg. Uczytel rozdawał knyżkę za poriadką. Zaczął od pierwszego szoru i na każdy łałci kłał po dwie knyżki. Dity chapali ich żadibno. Takoj zaczynali czytaty i myłowaty się malunkami. A ja siedział w ostatniej łałci i strażdał. Serce się mi tołkło i aż im się zduszył od przeżuwania. Zaraz, zaraz, waryłem do siebie. Zaraz, dider, jad. I nam ja, i ja mał budu swoju knyżku. Adde i uczutel pideszł do mojej łałki i złożył knyżku. Jedną na dwoch. Mi towarzysz Maksym odraz potiach knyżku gu sobi. Uczutel prochwarył. Jednomu z was nie starczyło knyżku. Dneska budete wczuto się z jednej, a zaran jeszcze prynesu. Maksym trzymał knyżku przed sobą, a mi tak się chciło przełożyty jej na swoją połowynę. Zimał ją za skorianej chrbet i potiahnął. Maksym mocno trzymał oboma rukami. Jakiś moment my mołczaczy szturchali się łykciami, namachajuczy się odebraty jeden drugomu palci od knyżku, pokal uczytel nie powił surowo. Ano, dajte tu knyżku. Win wziął ją i złożył posredni łałkę, jak raz pomędrzenamy. Ot tak, i czytajte, dumam, że się nie posvaryte. To te spokojne słowa były dla mnie jak klaps. Jakim nieszczęśliwym прибитим чуємся в тоту хвилю. Непрошені сльози надійшли мені до очі і закапали на білу окладинку. «Ти, здається, хочеш її зіпсути!» З поважним личом повів Максим і потягнув книжку на свою половину. І ту не втримав ємся і заплакав. Стидав ємся своїх сліз, але нічим не міг зі собом вдіяти. Зложивши голову на лавку, ревав єм як дівчатисько. Пак почув єм, як хтось гласка дня по волосю і двигнув єм голову. Учитель тримав перед моїм носом книжку. «Босто ту книжку, даю ти власну!» прогварив учитель і усміхнувши ся додав. «Я уж якось обійду ся днеска без книжки!» В моменті висхли мі слезу. Обома руками вхопив єм чудову новішу книжку в шерудячій окладинці. Кілко раз того дня перевертав їм картки від початку до кінця. Кожний образок, кожний найменший малюнок видівся повний глибокого змісту. Міг їм перезирати годинами. Від того часу минуло дуже років. По тій першій книжці прочитав їм барс дуже інших книжок і по тим учителу мав їм велох інших учителі. Та вшитко єдно, жадна книжка не годна заняти в моїм серці місця букваря і ніякий учител не зотре з моєї пам'яти образу чоловіка, котрий перший раз дав мі до руки книжку і навчив читати. За Кубрянову. Читала Олена Дудь. Знання в житті чоловіка судьба спомічна. Чим веце річі познаме, тим барже інтересує нас світ і його таємниці. Вивчені люди найчастіше суть шанувані през інших. Вчути ся треба уж од наймолодших років. В першій класі, а навіть уж в передшколу, діти вчать ся систематичності і відповідальності.
8: Олександр Дугнович, мамко, куп мій книжку. Мамко, мамко, куп мій книжку. Тинту, папір і табличку, бо я піду до школи вчитися до волі. Повітають, що в школі діти знають добру волю, знають красні співати, честь кожному дати. Я бим швидко хотів знати і чесно ся справувати. Куп мій, мамо, книжечку, хоцим таку маленьку. Читала Юлія Копелець.
4: Ученики в школі переводять по пару годин денні. Там зав'язуються різні релації. Посухаємо оповідання о дружбі двох хлопців з єдної класи.
9: Василова отплата. Юрко і Васил були сой приятеле. Сидили вони в школі в єдній лавці. Оба ходили враз до школи і враз домів ся вертали. Васил був тихой натури, спокійний, а Юрко хоріячив, запалував ся про найменшу дрібничу. Та Васил знав стримати, похамувати свого приятеля, коли він вибухав гнівом. Того же дня Юрко був барс несправедливий супротив товариша. Зачав вадити ся з ним, неслушні, на тільки, що Васил ся застопорчив. Звата закінчила ся тим, що Юрко вдарив Василя в груди. Сльози потекли Василові з очі. Почув великий жаль до свого друга, тим більший, що свідками було дуже діти. Всі виділи, як Юрко штуркнув Василя в груди. Заганьблений пішов Васил домів. Чим далі думав над тим пригодом, тим барже стискало му серце болом. Не чув болю від того удару в груди, ale horił od hańby, że tak ho prijatel poniżył przed towaryszami. Zaczęła się probudzaty w jego sercu złist. Czuł, że nie liszy taku potupu bez odpowiedzi. Mało bude rozejty się, nie schodyty się i nie beziduwate o nim bilsze. Trzeba odpalyty, jak zasłużył. Lemiszczy nie znał, jak okrem toho pomstyty się za to tu znewachu, choć znał, że nie perepustyt mu. Siedł przy obłaku i pozerał na zachorodu. I dywo predyłne nie mał w duszy spokoju. Wydziło się mu, że zrobił jakieś pidłe diło. Neżdano proletiła mu dumka. A kiedbym tak pochodził się z nim? Zaśmiwok radosty zachrał mu na lycy. Ta naraz zachmryło się mu czoło, bo podumał. Aż to powiedziat na sesę moi towaryszy. Budu się śmijaty z mene, nazwód mia strachopudom. W nas czynnych to pokrył dżeny, nie podał perszej ruki na schodu. Preważno oddawał, albo ozlem czekał, że ho pereprosiat. Chłopci powiedziat, że nastraszył jem się jurkowoho piastuka. Siedł tak i nie znał, co robity. W jego duszy mocowali się ze sobą żelania złahody z Jurką, hańba przed towaryszami i strach przed ich śmieszkami. Strachopód to najbilsza potupa. Furt zwuczało mu w uchach słowo strachopód, strachopód, strachopód. I kole tak pasował się ze sobą, że to robity, nowa dumka przyszła mu do głowy. Zorwał się na nochy i skryczał hołos. A kiedy się nie pokorił w strachu przed śmieszkami, ta nie budu strachopód. Wyletił z chyży i prosto do Jurka. Jak przechodził czeraz łychin do ich sadu, iszczy się dakusy zawahał. Ta naraz honom poskoczył i już stojał przed Jurką. Nie czuduj się, chwaryt Jurkowy, że ja przyszedł do tebe. Ale wydysz, choczu prosyty od tia odpuszczenia za moju winu. Nie sercia, że rozłostył jem tia na tylko, co jest mia wdarył. Jurko poczerwienił i ledwo hoden był wydusuty z osoby paru sliu. To ja winen, powił drżaczym hołosom. Mi było prosyty prebaczenia od tebe. Chłopci stojali da jaki czasek, jeden naprotył druhoho, mołczaczy i nie pozerali sobie w oczy. Aż tu wzięli się w ramena i slezamy im zabłyszczali oczy. Obniali się szczyro i zaczęli beziduwaty meczy sobą, jak wse. Bawili się do wieczera, a pak odprowadził Jurko Wasyla do mił. Wasyl czuł się bars szczęśliwy toho dnia. Czytała Monika Tylawska.
4: Aleksander Duchnowicz wielką nadzieję naroda widział w młodych. Dbajući o čustotu, mudris i česnist, dohneska včit molodih pošane dla ridnoj zemlji, kulturi i istoriji. Posluhajme korotkoho fragmentu dramy Dobrodijnist horuje nad bohatstvom.
10: Aleksander Duchnowicz, dobrodijnist horuje nad bohatstvom. Slezy tečut čovekovi, kjed vidit tilko česnot, tak velo duchowych sył, newynnych, prostych ditoczok. O, jakie to szczęścia dla człowieka, szkoła! Jak tam duch, serce i mysel poświciać się, bo porównajmy szkolaria z inczym, newczenym chłopciom. O, jaka medże nyma riżnycia. Hej by medże hołubom, a astriabom. Szkilny dity starają cię pracowaty, robyty, a liniwy pecuchy lębichajut, litajut i wdzięczniejsze po żebrach pidut, jak robotu przyjmut. Kto by to podumał perede 10 rokami, że jedna dityna, zabawlajuczy się czerez lito, 25 złotych może sobie zarobyty? Komu by przyszło na rozum, że za hryby, jahody, lesznaky, czereśni, kosyczki, jedna dityna sebe odity i jeszcze grosszy za szparowaty hodna? A przy tym, jak dobroho i szczerego serca suczkolara, ubohoho żebraka, jak wdiaczno, jak szczero, jak radisno spomożut i szczerom na remnistiu pożałujut. O, dawno w nas toho ne czuwano, dawno dity bihale, wselem i hrale się, kaminią metale, w pole pastuchamy byle, tam swawolyle, hryszyle, klale, jedno od drugoho wczuło się szkaradno besidowaty, krasty, szkodu robyty, słowom, dawno dity rosły jak bydlata, jak dyky luda, a boha mało poznawale i proto wyrosły jak dereła i bezczestny lude się z nich stale. Hirszy od tych, pro kotrych prawedny boh świt potopom zagładył. A teper? Aż dusza raduje się, kied wydyt proświczenu w czenu ditynu, jak ona znaje czesty daty ludziam, jak znaje pożałowaty chudobnoho, jak widcia matyr czestuwaty i spomachaty, słowom żyje i rosnę Bohu na sławu, ludziam na hidnist i sobie na koryst. O, Boże, pomóż, żeby nasz naryd dizrił to dobro i nażałował maleńkoj onoj płatni, za kotru inczym wczenym narodam może się zrił naty. Czytała Warwara Duć.
4: Nie wse był tak dobry dostęp do nauki jak Gneska. Dity ciężko robili, pomagali swoim rodyczom na gazdiłci, za to nie wszutko chodili do szkoły. Od najmłodszych roków naganiane były do paszenia husy albo chudoby. Posłuchajmy, jak o paszeniu korał śpiewat Koczarka.

0: o naszu prawa.
1: Iwan Rusenko, učte sa Rusnaky. Učte sa učte Rusnaky, jak inče sa narody, budem ime maty svojich učených dekole. Ta i nam treba bude, dekoho delegata, żeby poszanowali ludy naszego brata. Żeby sme się nie kryli, druhym ludziom za plecze, lem na pery się pchali, jak gdy treba to rzeczy. Czytała Ania Dziąba.
0: Ludy, kotry się nie wczat, lechko dajcie oszukaty inczym, a bida często zazerat im w oczy.
2: Iwan Rusenko, treba nam naukę. Choć mamy krypkie ruky, choć mamy dobre zdrawia, bez szkoły, bez nauki, mudrzyszy nas zadawiat. Bo choć hołołu mamy i mozok w tej hołoły, to my nepony mamy, że o nas dach to powist. Bo choć i oczy mamy, wydymy jak słońce śwityt, lem wszytkoho jak druchy nie możemy wydity. My lem chore czujemy, bo serce mamy w chrudy, lem toho choria nychto nikoli czuty nie bude. Kto nam druchom, kto wrachom, my każdemu wiryli, na motusku nas wele, swojej nemale mycile. I my wse bidy choły, od mamy klipkę ruky, bo nit w nas swojej szkoły i swojej nit naukę. Czytała Paulina Smereczniak.
0: Posłuchajmy jeszcze jednego rusenkowego wersza, w jakim uczytel na wariat nas do roboty nad sobą. Na to raz w muzyczni obrobci.

0: Чуна сяціла жуття. Вшутк досвідчуня, люди, яких стрічаме, можуть влияти на наше розвиття.
1: Іван Русенко, треба нам школи. Ланьо Березина, наш лемко повідат, що світ – то є школа, а учитель – біда. Я зазна то повім, Березино, друже, що той бідної школи маме уж за дуже. Преця то та біда, довший час нас учить і своїм наукам мало не замучить. Хоз нас довго вчила, все сме саме таки, як і пред віками, руснаки, бідаки. Читала Клаудія Дичко.
0: Школьні часи лишаються в пам'яті на все. Перших учителів, ілюстрації з букваря і першу книжку запам'ятуємо до кінця життя. І час від часу вертаме до них в оспоминах.
2: Смерть і жена від Бога. Шеста година вибила на зигарях всіх пештанських веж. Свист машини прошибнув повітря. Штурман сперся на своїм колесі. Шифа подала się hori Dunajom. Dylne poczucia opanowało mną, koli pierwszy raz pustył jem się w dorohu szyfom. Odwernął jem oczy od amfiteatralni rozmieszczonej budy i od pobliskujuczoho złatą dachu cesarskoj pałaty, kotry rozświetleny czerwonym promieniom zachodziaczoho sońca oślipał mnie. Operiem się o porucza pokładu, smotrył bez myśli na syni fali Dunaju. Nic, ne bez myśli, tolem smutne zaniatia hu ptaka, a ja pić świdomo dumał. Przyszło mi na myśl dywne szkilne zadania, w którym profesor kazał porównaty człowiecze życia z riką. Jak to ciężko przychodziło mi tołdy najty takie porównania, a jakże lekko dnes. Ot tecze życia jak rika. Hej by i tot Dunaj, w hraniciach przyrodnych albo wytyczenych syłą ludzkich róg. To skoro, to powilni, to burliwo, to spokijni. Czym bliżej dżerela młodosty, tym rika bystrzejsza, woda jaśniejsza, doczysta tak, jak w jasne dny młodosty. Czym niżej teczyniu, rika powilniejsza, woda kała mutniejsza. Wydymyj obraz dozriłoho muszczyny z bezkonecznyma starunkami cymracznoj niewesełoj starosty. Jaki se prychnoblinia mnie opanowało, posmotrył jem popry sobie. Na pokładzie bawili się dity, szczęśliwe dity. One nie predczuwają, że na odołcha przyjdzie się im boroty z osfalowaną stychiją życia. Koli to nieraz ciężko zbuchnut, hejby to ta szyfa, kotroj maszyna się zadychuje, żeby pereboroty micne teczenia Dunaju. I ja mimowilni przypomnął soj jasne dny mojego dityństwa, po którym śliduwało już męsze bezkłopitne życia. I moi dumki sperły się w jednym konkretnym miejscu. Przyszedł mi na myśl stary uczytel pierwszej realnej klasy w Nowym Mieście. Zwał się Hrabaniuk. Był łysy i szczerbaty. To te dwa tielesne niedostatki wydymo czynili go starym. W swojej trudniej profesji mał win niejedną nahodu torhaty soj schołoły wołosia i rozhryzaty twardy orichy. Był pedagogom osobliwego rodu. Nijak nie trymał się instrukcji nałożonych uczytelam tołdyszniom własciu, a był sam dla sebe instrukcją i sumlinnym wypełnytelom tojże. Zaczynał swoją naukę modlitwą i rozgą. Rozgą i modlitwą kończył lekcji. Zrozumiłeś, to my, dity, męsze perenymaly się tym, żeby maty hosen z lekcji poczty wochodzi dusia, jak tym, żeby da jakom nebud sposobom wykrutyty się, wteczy od jego kary, cy jak win sam powidał, od jego widciuskoho błahosłowlinia. Przyszł mi na myśl i jeden towarzysz, z którym my siedzimy w tej samej łauci. Pit łaukom, krimen leasae maestetis nostri, praceptoris, że chrali w karty, w tak zwanego duraka. Nie znam barże tragi komicznej sytuacji ponad totu, kole uczytel prymał nas na tej rozryłci. Pod tu, jeden z drugim, rozkazał stroho diduś. Kład się tu, ne na moich kolinach, bo tak lem lubla czyj otec swoją dytynu karat, a ma kresło, jak najirszy nehidnyk.
3: Ja ne winuwatyj, win mene nachwarył,
2: oprawduwał jem się wkazujuczy na moho partnera.
3: Nit, win!
2: Perebył mi towarzysz, zabezpieczajuczo, zimawszy się za nyżniu czastiła, kotra nemynuczo pereznaczena była na doznania bolu.
3: Czom win?
2: Zwidał uczytel.
3: Win, win wynuwatyj, bo cygany umia w kartach, a ja po daremnicy ostał durakom.
2: Wypalił torzestwujuczo, że naszą dla sebe oprawdania.
3: Nie śmijte się, dity nie rachujut za grich same złe diło, ale nie wykarene jego spełnienia.
2: Tak? Potiachnął diduś, obernuwszy się gumi.
3: Tak? Nie znał jem, że ty, Stefan, taki urwisz.
2: Mołczał jem, rozumijuczy swoju prowynu.
3: No ty, Roman, budesz da koleś łaszczennykom, bo terpeliwy jest na wsiak krywdy i neraz durakom ostaniesz. A ty, Stefan, budesz albo kupciom, albo adukatom. Ty zawczaszu wczysz się wykorystuaty dobrodusznist ludy, ta na razie kładź się na kresło. A ty, Roman, przyłożysz mu piat rozok.
2: Protył takoho nakazu nie było rekursu. Roman wyczyslił mi dokładnie piat rozok, ta diakułaty mu były one tak lekkie, że czułem ich jak w kuszynia komariu.
3: A teper kładź się ty, Roman, a Stefan wynachrodyt tobi,
2: powił uczytel. Taki rit wzajemnego karania się wynuwatych wyznaczał win, kole był w humorii. Ja posłuchał bez najmęszoho sproty w linia i posłuchał lipsze, jak trzeba było. Wedeny jakisą neznaną złobą, ne żałował jem ruky i z siłą syłą wymierjał udary, tak szto Roman pryczyśli sztyri, piat na hołos zapłakał.
3: Ty neczesny,
2: powił po szkoli domia.
3: Czom?
2: Zaczudował jem.
3: Ja tebe szczadył, a ty?
2: Tod dokir zastydał mnie po ucha. Ja zrozumiał, że postupił jem nehardi, neczesno i szczyro. Zo slezamy prosił jem proszczenia wymoho przyjatela.
0: Dene kotry, osobliwi najmłodszy uczennicy, barz lublat chodyty do szkoły, ozeraty swoje knyżki i szkilne prybory, a swoich uczyteliu pamiatajut do kińcia życia. Czas to najmłodszy rok osnownej szkoły, sud najmilszyma w życiu człowieka, bez starunkiu i problemiu. Nestor repeła. Oj, wczuj te siadity! Oj, wczuj te siadity, bo wczyty się treba. Wczuj te się, bo złe jest, koli rozum spyt. Jak chliba dla życia, tak naukę treba, bo bars jeternysty bez nauki świt. Oj, w czyj te siedzi ty, bo świt to ne maty, ne wozmę na ruky, ne popestyt nit. Najtywnym dorogu to zlem potrafyt, kto prydbat nauku, kto wczył się jak szlit. Oj, w czyj te siadity, sztob hordy z was były, wasze witci, didy i to dridny kraj. By stelem kołynu ridnu rozmaili, jak krasyt przyrodu nasz czudowy maj. Oj, w czyj te siadity, bo w czy ty się treba, żeby lechki, syty, dobry był wasz świt. Zaś ja na wamy najtucznije nyłka. Najwam dity kwytne, to dwasz świt jak kwit. Czytała Olena Duć. Dziękujemy za uwagę, zaochoczamy do słuchania naszego programu, rozwijania się i poszurjania swoich horyzontów.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

czasem szybkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, w szybkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary t

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Teatr Ruskoj Bursy Terka zaprasza na słuchowisko. Teodor Kuziak, Safat w raju. Żył i był w jednym biurze biuralista i biurokrata Safat Kliszcz. Wielki formalista, jaki przez cały czas borął się ze złom. No, ale złodziejka smert peret wczasno wybrała Safata za biurka, choć już prawie 40 rokił, jak Safat Kliszcz trudył się dla dobra druhych. Ale na pewno jeszcze daczy by się przysłużył. Win w czasie swojego uriadowania napisał ponad 1500 skarg i donosił. I prawi tylko anonimił. Bywało nieraz, że i na swój koszt od anonim wysłał. Kupa ludy się zobrało na pochoroni, a kilko było wincił i bukietił, lem uczestniki tej smutnej procesji czomsy nie byli smutni. Jakby się skryci pićmichuwali, szeptali jeden do drugiego.
2: Nareszcie, o czorty wsiało, nareszcie.
1: Dekotry prosto z cmonteria piszli do korczmy opyty Safatowi smutni. Ledwo toty uczestniki pochorony wspili wypyty popywi i po trzy pocharyki czystoj, jak Safat Kliszcz odmał skierowania, w jakim stojało czorno na biłym. Za złe uczynki przydzielonej do pekła wlecił do rajskiej poczekalni i od razu ostro do sekretarki Maryi Magdaleny.
3: Hej, Diwuś! No, powiedz światomu Petrowi, że bezprawno obrażeny Safat Kliszcz prosi do audiencji.
1: Kole Petrowy o tym donesli, to aż się mu na łysy hołowi reszta wołosia zjrzyła.
4: Kto? Kliszcz?
1: Z nerwi łuknął, gełtajuczy dwie tabletki Elenium.
4: Uśmartę ho, żeby mi tu nie smerdiło.
1: Petro tremtiaczą ruką wykrutył numer telefonu.
4: Halo, to ty? Święty Ileja prorok? Każ zaprichaty w swojo hnystu kolesnyciu woz z odłoch Angeliu i załe z toho proklatoho Safata Kliszcza prosto do pekła. Oddaj swołocz czortam i nie zabud wziaty pokwituania.
5: Łaj, łaj, łaj! Zosta, lesz, lesz te mnie! Heł, same se idte w pekło!
1: Jak wreszcie, jak się odgrażał Safat.
5: Ja tu wergu!
1: Zaperał nohami. Nic nie pomogło.
5: Berte ruky!
1: Tuły angele wchopyli ho i szmaryli na ognistu kolesnyciu. A pak dowezli w pekło. Czorty delikatno wzięli Safata Kliszcza na wyły, szmaryli w koteł z horiaczą smołą pod numer inwentaryzacyjny 69999. Safat splunął smołą i zawereszcze.
3: Widlaku! Czekajte! Wyjszczynia popamiatate!
1: No i tu, w pekli, zaczął Safat Kliszcz kombinować. Dumał, jakby to czorta dokuczyć. Wychylał hołołu z kotła, żeby widzieć, co się dzieje. Ale za takie każde wychylinia Safat dostawał po hołowi wyłamy od dyżurnego czorta. Wziął win i wygryz w kotli, choć małem resztu zubi, małą szczerbynę, przez kotru obserwował, co się dookoła robi. Po jakim czasie, nie znam jakim sposobom, na stoli Lucyfera pojawiło się pismo od Safata Kliszcza, koho z mistu.
3: Wodariu pekła, was tot bezporiadok dowede do ruiny. Żadna programa zaniać siane prowodyt, pitko tłamy palat, kole im się zachce, obsłuchowy personel graje w hazardny gry. Oczko, pokera, tym wulharni się odzywają. Kolejem prosił wczera o knyżku skarch. To mi pokazali figu. Nie budę sekretom, że w pekli szyryć się korupcyja. Śmiju do Nesty, że w koteł numer 666 łamane na 66 trelali z moho try widra smoły w naślidok czoło temperaturach menech pała do plus 666 gradusiów. Sztone zgidne z regulaminom. Naruszać to technologię, pekelną i normy i statut.
6: To safa tkliść w nas?
1: Serst na Lucyferi się zjrzyła od roju po koniec chwosta.
6: Aha! To święty Petro mi to tu słyniu bić marył. W raj ho, sukin syna.
1: Toho dnia czorty dyskretno piczmaryle safata kliszcza przez rajski park.
3: Tato wopi jeszcze bezzakonnie.
1: Czytał wnet skarhu Petro, dostarczenu czerez safata, de tot pisał, czym to światy się nie zanymają.
3: Zamiast korystnej roboty, to sy brękają na huszlach, a przy rajskiej brami nie pilnują. Kolejem pierwszy raz głoszą do raju, a nynia nikto nie zauważył. A niebesne diwyci to przez plit czortam języki wkazują. De tu moralnist?
4: O Boże, to zastu.
1: Petrom aż zatriasło.
4: A w pekło ho zaraz.
1: Tak to przez paru roku peremituwali kliszczą z raju w pekło i z pekła w raj.
3: Uprzejmie donoszę.
1: Za tot czas
3: posłusznie melduje.
1: Z przyczyny safata
3: szanowny
1: w raju zrobiło się pekło, a w pekli życia czortim tak obrudło, że mało nie podróżuje.
3: Cała społeczność łemkowska.
1: Na koniec raj z pekłą porozumili się. Diszli do zgody. Z pilnyma syłamy dostawili safata kliszcza na zemlę. A wy, dobry lude, pilnujte się na zemlę, bo safat kliszcz zas jest seret was.
0: To był program z archiwu Radia LMFM.

0: 1 jeleń,
1: 2 duboczki,
2: 3 torboczki,
3: 4 spacki,
4: 5 patyczok,
5: Szyszko wronkił,
6: 7 syneczok
7: i 7 łoron,
8: 9 drozdiów,
9: 10 dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zagryczą.

tak jak jakby no tak, ale to na odkaz.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo.

jeszcze radny z zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci Lem FM to twoje radio.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paul.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Grałce.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

pozerali na chmaru lem. Czom ty chmaro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.